Oni tu ape koto je oni je baje. Aimani su omu are ni bo ade. Oju rewo mi ore kolu wale oju rewo e.